Radio Dardimandis. Kacia, kacuri, supara, superuli, majari, majuruli.